Yesu bibia ono ne ya banke sie Ewade ni ya banke sie Asempa FM 94.7 Ena wasugusu wa utie Jumedie Eye jumedie ya tudi se Otrini ni mpwa iba imo otin Eye no mabibri Eba so ebna da bia adiechi ukwada Ukwada bia adiechi ya wada Yawada bi adiechi fiada 2 a.m. to 4

sania watie munu wasusinia wawo wiase wachichiri chichiri mopo